0: Stanowczo przeciwstawiamy się nielegalnym i niehumanitarnym praktykom wywózek na granicę osób szukających w Polsce ochrony międzynarodowej i wypychaniu ich przez Polską Straż Graniczną na stronę białoruską. Od 2 miesięcy ludzie są ofiarami rozgrywki politycznej, która dla niektórych już skończyła się śmiercią. Apelujemy o natychmiastową pomoc potrzebującym, dopuszczenie do nich służb medycznych oraz wszystkich osób i organizacji, które są w stanie odnaleźć błądzące osoby i uratować je przed śmiercią. W pełni popieramy działania Grupy Granica. Zdecydowanie przeciwstawiamy się dehumanizującym, uwłaczającym godności ludzkiej sposobom przedstawiania osób w sytuacji uchodźczej przez polskie władze i związane z nimi media. Apelujemy do społeczności międzynarodowej, w szczególności organizacji zajmujących się prawami człowieka, o wsparcie. Na granicy polsko-białoruskiej ma miejsce kryzys humanitarny. Domagamy się przestrzegania zapisów konwencji genewskiej, a przede wszystkim ratowania ludzkiego życia.
1: Radio Kapitał.
2: Loch ma cun rádió.
3: Hogyha az élet keserű, igyál meg egy keselyűt. italműhely.hu

mu napisali kogoś wzgardzonego i napiętnowanego i molestowanego i deportowanego, kogoś wzgardzonego i napiętnowanego i molestowanego i deportowanego.

Nasze idee są kuloodporne. Nasze zjednoczone siły są jak sztuki walki wszechstronne. Nasze ciała zmęczone, poobijane, poniewierane przez stróży prawa. Nasze ciała to jest nasza sprawa. Nie dotykaj, nie podważaj, nie waż się tknąć. Jesteśmy nietykalni, ze swoją nietykalnością nielegalni. Mój ruch jest nielegalny, twój ruch jest nielegalny. Nasz ruch jest nielegalny, zawsze będzie nielegalny. Żadne prawo nas nie obroni, nigdy nie broniło. A najlepsze płyty były nielegalne. A naszą siłą jest odwaga do robienia nielegalnych rzeczy. W świetle prawa, w tym państwie bezprawia. Prawo nigdy nie będzie po naszej stronie.

pasa spokojnie do kawki i sprawdzasz, co słychać u tych dzieciaków zabranych do paki. Spokojnie patrzysz, jak prawo człowieka jest łamane. Ale co będzie, jak twój spokój ci zabiorą? Ale co będzie, jak twój pokój ci spiorą po kościach, od środka wywiercą dziurę? Powiem ci, co zrobisz.